dziesiąty, nad szarą pościelą przetoczył się piątek. Na stole maszyna, ja znowu list piszę, to zawsze mi wolno i tak go nie wyślę. A kelner mnie pyta, co chce na śniadanie. Ukradkiem spogląda na papier przez ramię. Pan pisarz powiada, a myśli, że

czterdziesty i już prawie rano. Ty też jeszcze nie śpisz, pamiętasz faceta, co wiersze ci pisał, co głupi.

0: Dwie minuty po szóstej.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty, to główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. A teraz inny szpital i wynalazek, który przyspieszy obsługę pacjentów. Sztuczna inteligencja zastąpi lekarza w tworzeniu notatki medycznej. Takie rozwiązanie testuje Centrum Oparzeniowe w Siemianowicach Śląskich. Komputer słucha i na bieżąco notuje, mówi dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
3: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
2: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
4: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
2: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak jak trzeba.
5: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
2: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
6: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
2: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu. Strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studiu Przemysław Pakuszewski, wójt gminy Radzanów. Dzień dobry Panie Wójcie.
9: Dzień dobry Panie Redaktor, dzień dobry drodzy słuchacze.
8: No i oczywiście jak jest wójt, no będziemy rozmawiali o inwestycjach. A jest o czym rozmawiać, bo na przykład dobiegły końca prace związane z realizacją przebudowy drogi ulicy Lipowej w Radzanowie. Prawda? Wszystko się zgadza?
9: Tak, panie redaktor, drodzy mieszkańcy, tutaj już w tej chwili od kilkunastu dni można korzystać z tej drogi. Pierwszy etap tej drogi to był pół na pół z powiatem ławskim. Kwota około tam ponad 600 tysięcy złotych. Później był krótszy w roku 2026 odcinek, ale też kwota była około 560 tysięcy złotych. Też pół na pół, czyli 50 na 50. Możemy teraz cieszyć się z odcinka około 900 metrów całościowy, czyli mamy wyprowadzenie już za zakręt do Ratowa. Teraz liczymy, że starostwo zrobi w niedalekiej przyszłości być może jakiś projekt i będziemy działać tutaj w kierunku Ratowa, aby też tą drogę poprawić.
8: Bo to znacząco się zmieniła jakość i wygląd tej drogi, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że my tam procedowaliśmy około 6-7 lat temu kanalizację. Wiadomo, że przy kanalizacji zawsze te drogi wyglądają po realizacji kiepsko, nawet jak są połatane i tak dalej, to są jakieś uchybienia w asfalcie i tak dalej. Ale w tej chwili została poszerzona maksymalnie na tyle, ile można było ją poszerzyć, no bo w granicach musieliśmy się zmieścić, ale myślę, że naprawdę w tej chwili i dla pieszych, i dla samochodów jest na tyle miejsca, że można bezpiecznie korzystać z tego odcinka.
8: No i estetyka.
9: Przede wszystkim.
8: Zmieniło się, tak? Prawda?
9: Tak, właśnie, zostały nowe wjazdy zrobione, przepusty wykonane również, później rowy zostały pogłębione. No, estetyczność, myślę, że mieszkańcy już to doceniają, bo są dobre opinie o tym kawałeczku drogi.
8: No dobrze, panie wójcie, retencja wody, bo to są też bardzo ważne tematy, zwłaszcza w gminie Radzanów, prawda? Bo przepływa rzeka, dla słuchaczy, którzy nie bardzo się orientują, to właściwie rzeka w Kra to jest znacząca część gminy Radzanów i retencja wody jest niezwykle ważna.
9: Tak, może zacznę od tego roku, czyli w 2026 roku odnowiliśmy przepiękny, wyszedł zbiornik wodny w samym Radzanów. Panowie, przy moście można go podziwiać, drodzy państwo. Tam została zastosowana taka innowacyjna, można powiedzieć, modernizacja, renowacja tego stawu, bo tam koparka tylko zrobiła burty, a reszta po prostu maszyny pływające, odmulające. To odmulanie no, wzbudziło niepokój najpierw, ale w tej chwili naprawdę możemy się cieszyć z tego starorzecza. To starorzecze ma głębokość, drodzy państwo, tak jak teraz widzimy na przykład, to jest od 1,5 metra do 4,5.
8: O, to bardzo głęboko.
9: To bardzo głęboko. Różne historyczne tematy się pojawiały przy tym wszystkim, ale naprawdę krystalicznie woda się zrobiła. Nie ma mowy tutaj o jakichś tam namułach. Wiadomo, że wszystkiego nie mogli wyciągnąć, ale robiliśmy wszystko, żeby nawet i te puszki, metale powyjmować magnesami, żeby to jakoś po prostu wyglądało. A myślę, że tutaj ocena wszystkich przejeżdżających nawet, czy mieszkańców, czy wędkarzy, to dopiero będzie taka, jak już ta trawka naprawdę się pięknie zazieleni, przytniemy pierwsze cięcie i wtedy myślę, że to się tak ukaże. Aczkolwiek możemy też na naszej stronie UG zobaczyć, że rzeczywiście z lotu ptaka przepięknie to wygląda.
8: Okej, a jaka jest wartość finansowa tego projektu?
9: Nie był to tani projekt. Tak, nie był to tani projekt, drodzy państwo, bo około 440 tysięcy na ten staw wyszło. Z tym dofinansowanie było 240 tysięcy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, także za co serdecznie tutaj z góry dziękuję. Myślę, że jak na nasz koszt, czyli 200 tysięcy, żeśmy z własnego budżetu dołożyli, nie było to dużo, ale przede wszystkim jest przepiękny efekt, który myślę, że na lata pozostanie, bo wiele też mamy w głowie, żeby te starorzecza cały czas jednak zachowywać. Tak jak pani redaktor powiedziała, retencja dzisiaj to naprawdę wielki wyczyn dla każdego samorządu i utrzymanie tej wody przede wszystkim.
8: No właśnie, bo to nie jest ani pierwszy i może nie ostatni zbiornik wodny, który został zmodernizowany.
9: Odkąd piastuje urząd wójta gminy Radzanów, z roku na rok zaczęliśmy po prostu, można powiedzieć, od tak zwanej kałuży i się przemieszczamy w coraz to większe akweny. Wiemy, że mamy ograniczenia, bo nie możemy zagłębić się na tyle, ile byśmy może chcieli, ale na ile nam tutaj pozwalają przepisy, to robimy i żeby to wszystko funkcjonowało dla mieszkańców, jak i osób spędzających wolny czas w naszej gminie.
8: Czy jest jakieś zagrożenie, jeśli idzie o, nie wiem, o podtopienia, o to, że rzeka będzie stwarzała zagrożenie dla rolników, bo wiem, że też rolnicy no, nam dosyć często alarmują w tym temacie. Będą jakieś kroki w tym kierunku, bo też jest w zasadzie, prawda, umowa z Wodami Polskimi, które przejęły pieczę nad Wkrą.
9: Tak, pani redaktor tutaj akurat w sedno strzeliła. A dlaczego w sedno? Z tego względu, że po naszym spotkaniu wyjeżdżam już do Wód Polskich podpisać umowę. Może nie zobowiązująco tak mocno, ale że będziemy brali udział finansowy w takich tematach, gdzie są najbardziej potrzebne w rzece w Krze lub Mławce, bo też mamy Mławkę dopływającą do rzeki w Kry. A tak jak pani wcześniej też powiedziała, że no, ta Wkra przez całą naszą gminę płynie. Także mamy 3 mosty. To też obawa, żeby te mosty były w dobrej kondycji. Ale tutaj jesteśmy cały czas w rozmowie z Wodami Polskimi, żeby to naprawdę w nienagannym temacie cały czas było. To wszystko bezpieczeństwo mostów, ale też naszych mieszkańców. Co do podtopień, nasi mieszkańcy są przyzwyczajeni może, że te rozlewiska są bardzo duże, no bo jesteśmy miejscowością, całą gminą można powiedzieć, nie tylko miejscowością. Tak jak wspomniałem, że płynie ta rzeka, a wokół rzeki są wszystkie tereny praktycznie zalewowe. Także tutaj no przede wszystkim to jest spokój, no i przygotowanie. Na szczęście żyją ci ludzie, którzy naprawdę mieli w domach wodę z rzeki w Kry i te podtopienia, tak? Także oni naprawdę mają bardzo dużo wiedzy i my się na pewno od nich bardzo dużo uczymy i wskazują te miejsca newralgiczne, które są do poprawy jeszcze.
8: To cieszy, prawda, bo rzeka Wkra z jednej strony, no tak jak pan mówi, przysparza pewnych problemów, ale też jest piękną wizytówką gminy Radzanów i z tego trzeba chyba też się cieszyć.
9: No ja myślę, że to jedna z nielicznych wizytówek, tak jak pani tutaj redaktor podkreśliła, na której można się opierać i ściągać tych turystów. Ja jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi tutaj o tą rzekę, przepiękna ścieżka edukacyjna powstała.
8: No właśnie, też niedawno.
9: Też niedawno, oddana była dosłownie we wrześniu, także drodzy państwo, serdecznie zapraszamy. Dużo by tu można było o niej mówić.
8: Ale to trzeba zobaczyć.
9: Ale to trzeba zobaczyć, dotknąć.
8: A my nie mamy czasu.
9: Także myślę, że naprawdę warto nas odwiedzić.
8: Okej, no to zachęcamy, ale panie wójcie, jeszcze muszę zapytać na koniec o halę sportową w Radzanowie, bo wiem, że trwa remont, trwa modernizacja. Na jakim to jest etapie?
9: Drodzy państwo, na etapie można powiedzieć, że już zakończenia. Tutaj walczymy jeszcze, można powiedzieć, z wentylacją, która nie zawsze była w 100% sprawna na tyle, ile by nam po prostu byśmy jej potrzebowali. Ale w tej chwili tylko to zostało do pieszczenia. Tam została nałożona na dach świeża papa, wymienione oświetlenie w środku, całość, nie tylko lampy na tutaj, można powiedzieć, parkiecie, ale i w prysznicach, w szatniach, no wszędzie tam, gdzie mogliśmy uzyskać jakiś dobry wynik, mniej prądu pobrać, to wszędzie jest to wymienione. Delikatne jakieś lifty były zrobione również w samych prysznicach, ale również były tam okna wymienione na nowe, bo wiadomo, że po 20 latach wszystko może się zużyć. Także tutaj myślę, że wygląd samej hali w środku, też podjęliśmy decyzję, żeby były troszkę dodatkowych robót, żeby to miało smak i tak dalej.
8: Nabrało
9: także
8: pięknych kształtów i
9: tak, nie wszystko po prostu w projekcie da się nieraz ująć, no ale udało się to zrealizować. Zewnętrznie również odmalowane mamy takie drewniane dodatki, które no były bardzo skorodowane, także to też zostało odświeżone, odnowione i myślę, że będzie służyło dalej sportowcom na kolejne 20 lat.
8: Panie wójcie, bardzo panu dziękuję za wizytę w studio. Przemysław Pakuszewski, wójt gminy Radzanów, był moim państwa gościem. Dziękuję.
9: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całe Radio 7, również panią redaktor.
8: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:31.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 października. W 1600 roku dotychczasowy biskup chełmiński Piotr Tylicki otrzymał papieską prekonizację na ordynariusza warmińskiego. W 1939 roku Pałac na Rzymskich w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim został przejęty przez wojska hitlerowskie, a jego właścicielki, siostry pasterki, przesiedlone. W 1953 roku kościół w parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim został konsekrowany przez biskupa Kazimierza Kowalskiego. W 1966 roku miała miejsce premiera telewizyjnego dramatu wojennego Mistrz. Rolę młodego aktora zagrał urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Czy to jest sztylet, co przede mną błyszczy, zwrócony ku mej dłoni rękojeścią?
2: W 1999 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Policjanci. Rolę Siwego zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Pijany to może być furma, a pan Siwy jest co najwyżej rozbawiony.
2: W 2007 roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafii ewangelicko-augsburskiej w Działdowie. W 2011 roku urodzony w Płońsku komandor-pilot Tadeusz Drybczewski na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach podczas uroczystej tej zbiórki przejął dowodzenie lotnictwem morskim. W 2012 roku premierowo został wyemitowany pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Chłopaki do wzięcia. Jego twórcami są urodzona w Ciechanowie Irena Morawska wraz z mężem Jerzym.
5: Mój ideał dziewczyny była ładna, zgrabna, tu.
6: No, żeby nie była taka brzydka, żeby nie wstydził się z nią gdzieś wyjść.
2: W 2022 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego o Annie Przybylskiej Ania. Jednym z jego dwóch reżyserów jest urodzony w Ciechanowie Michał Bandurski.
7: Nazywa się Anna Przybylska, modelką zostałam z przypadku.
2: Urodzili się w 1797 roku Bruno Kiciński, hrabia w Królestwie Kongresowym w 1820 roku, dziennikarz, publicysta, redaktor, wydawca, poeta, tłumacz, współtwórca polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim, twórca pierwszego koncernu prasowego. W 1826 roku nabył majątek Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, dzieląc swój czas pomiędzy obowiązki ziemiańskie a prace literackie. W 1923 roku Roman Staniewski, pseudonim Stanisław Kwiatkowski, geodeta, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, kawaler Orderu Wieńskie, a prace literackie. W 1923 roku Roman Staniewski, pseudonim Stanisław Kwiatkowski, geodeta, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, kawaler Orderu Virtuti Militari, zmarł w

0: metalowej w Przasnyszu. Był inicjatorem powstania 5-letniego technikum mechanicznego o specjalizacji budowa i naprawa ciągników, samochodów i maszyn rolniczych. Był pionierem powojennego przasnyskiego szkolnictwa zawodowego. Rada Miasta Przasnysza nadała jego nazwiskiem nazwę ulicy na osiedlu Piaski w dowód uznania za jego wkład jako pedagoga i działacza społecznego. W 1994 roku Janusz Sieczkowski, generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca 3. Pułku Piechoty w Ciechanowie. W 2009 roku w Ciechanowie Grzegorz Roszko, nauczyciel, muzealnik, literat, malarz, muzyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, organizator i kierownik Muzeum Zamku w Ciechanowie, następnie organizator i kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, współtwórca Klubu Twórców Amatorów w Ciechanowie, członek Związku Literatów Polskich, laureat Nagród Literackich i Malarskich, Ciechanowianin roku 2002. W 2015 roku Jerzy Stanisław Czajkowski, urodzony w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim, poeta i publicysta.
1: Tu Radio 7.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha.

0: H9.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510-503-510.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żuromińie przy Wyzwolenia 40.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Oto wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecu w stanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wyglądać, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
3: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
2: Z kolei tegoroczna zima ma być ciepła, ale nie cały czas.
3: Zima stosunkowo ciepła w ujęciu oczywiście całego sezonu, ale przerywana krótkimi i czasami bardzo intensywnymi epizodami zimowymi, czyli mrozem i obfitymi opadami śniegu.
2: A pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Nowe cenniki na stacjach. Ministerstwo Energii zaktualizowało maksymalne ceny paliw. Od dziś za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,86 zł. To nieznacznie drożej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy lekko tanieje i kosztuje maksymalnie 7,80 zł. Limity to efekt kolejnej odsłony rządowego programu, a właścicielom stacji za ich złamanie grozi nawet 1 000 000 zł kary. Noblowski tydzień na półmetku. Dziś poznamy laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
2: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad 2 dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny. I w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył 2 asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem. We'll be right back.

0: Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Dżokowicz sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach, natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha i Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: Tak, patrzę sobie na zegarze, że to jest po 7:00, na kalendarz, że 7:00 dzisiaj, na termometr, że 7 stopni. Te 7 nas osaczają. Od 7 do 9 stopni Celsjusza teraz w naszym regionie. Uwaga na poranne mgły. W ciągu dnia rozkręci się temperatura i pogoda jeszcze dzisiaj będzie całkiem przyjemna. No, dzisiaj około 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Chyba nie ma powodów do narzekań. Ciśnienie na razie jest niezłe. No, tylko te poranne mgły rzeczywiście dzisiaj z pewnością kierowcom dadzą się we znaki. Radio 7. Jakby siódemek było za mało, to teraz 7 po 7.

13 minut po godzinie 7, a u nas w kalendarzu widać, że to 7 października. To oznacza, że Amelia, Blanka, Justyna, Mirella i Marek przyjmują dzisiaj życzenia imieninowe. Dzisiaj dzień wanny. Odwieczny dylemat. Wanna czy prysznic? Zwłaszcza o tej porze, prawda? Dzisiaj 13 po 6 zaczęło świtać. Słońce wzeszło 13 minut przed 7. Zachód słońca dzisiaj punktualnie o 18, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie chwilę po 18.30. Do zimy 75 dni pozostało, tak wyglądają poranne statystyki nasze. I wrócę z nimi za tydzień, wrócę z nimi za godzinę dla tych, którzy jeszcze śpią teraz w najlepsze. Ale jak to, kto to słyszą spać na 14 po 7?

Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety, montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Reklama.

0: Teraz 23 minuty po godzinie 7. Za nami gala wolontariatu w gminie Stubsk. O tym wydarzeniu już sporo mówiliśmy na antenie Radia 7. Dziś jednak do niego wracamy, o samej gali, ale przede wszystkim o tym, skąd wziął się pomysł na jej organizację i co było inspiracją. Rozmawialiśmy z Bogumiłą Sowińską-Kwitek, organizatorką wydarzenia.
1: Co było inspiracją do tego, żeby zorganizować właśnie galę wolontariatu?
2: Inspiracją przede wszystkim był człowiek, jego zaangażowanie, jego chęć współpracy i ogromne serce, które wkłada w budowanie lokalnej społeczności.
1: Gala pokazała, że liderów w gminie Stubsk nie brakuje.
2: Zdecydowanie nie brakuje liderów, nie brakuje osób chętnych, wolontariuszy, opiekunów tych wolontariuszy i osób zaangażowanych w życie naszych mieszkańców.
1: Sala pełna i wszyscy z pełną uwagą i zaangażowaniem słuchali jednego, drugiego panelu, czyli jest chyba też potrzeba na takie spotkania.
2: Potrzeba jest ogromna, potrzeba jest wśród mieszkańców, osób zaangażowanych, potrzeba jest również wśród nas, organizatorów dzisiejszej gali, żeby wszystkim tym osobom, które udzielają się, ogromnie podziękować, bo to są lata pracy i wiele wydarzeń wspólnie zorganizowanych.
0: No właśnie, wolontariat, piękna sprawa. Przy okazji coraz bardziej zbliżamy się, no to jeszcze 2 miesiące i szlachetna paczka i znów kwestia wolontariatu wróci, a zdaje się, że szlachetna paczka cały czas czeka na wolontariuszy, więc jeśli Państwo czują w sobie taką potrzebę, no to jest akurat okazja, żeby między innymi tutaj też się wykazać. 7 o poranku, patrzę na zegar, teraz już 25 minut po 7.

0: morning for you. Halo, halo, Ciechanów, Mława, Działdowo, Nidzica, Lidzbark, Przasnysz, Żuromin, Sierpc, Płońsk, Nasielsk, Raciąż, Płock, również Rypin, Kuźno. Czy wszyscy już wstali? Czas rozpocząć nowy dzień w towarzystwie Radia 7.
1: Radio 7 budzi ludzi.
0: Tak, tak, budzimy ludzi. Dzisiaj budzimy Państwa w środę, to 7 dzień października. Teraz mamy już tylko minutę do 7:30. Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości z regionu.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Śmierć na klatce schodowej. W Żurominie znaleziono ciało mężczyzny. 4 szkolne szatnie do remontu, jest dofinansowanie. Seminarium z Robertem Złotym Złotkowskim, mistrz w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zwłoki około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego w Żurominie. Na ciało natknął się jeden z mieszkańców i natychmiast powiadomił policję. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 14. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł zginąć od ran zadanych nożem. Prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci. Na tę chwilę nie jest jeszcze znana tożsamość ofiary. Śledztwo trwa. Szatnie i zaplecza sportowe w 4 szkołach gminy Żuromin mają przejść modernizację. Samorząd uzyskał dofinansowanie w ramach programu Szatnia na medal. Szkolna infrastruktura wymaga nie tylko nowych inwestycji, ale również dbania o to, co już istnieje, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Patrząc na bazę naszych obiektów, nie tylko szkolnych, ale w ogóle obiektów na terenie naszej gminy, no to oprócz tworzenia nowych inwestycji, nie mniej ważne jest to, żebyśmy dbali o to, co już mamy, czyli inwestowali w odnawianie i remontowanie tego, co już jest, i dlatego uważam, że szatnia na medal to jest dobry pomysł na to, żeby w naszych szkołach było jeszcze bardziej przytulnie, bezpiecznie.
3: Prace zaplanowano w szkołach podstawowych numer 1 i numer 2 w Żurominie oraz w Raczynach i Poniatowie. W zależności od placówki remontowane będą podłogi i ściany, wymieniane drzwi, szafki i wyposażenie. W Jedynce przebudowane zostaną również pomieszczenia sanitarne. Żuromin ma otrzymać 151,5 tysiąca złotych, czyli połowę wartości planowanych prac. To pierwsza edycja ministerialnego programu, informuje burmistrz Michał Bodenszac.
4: Szatnia na medal jest rządowym programem. Pierwsza edycja ogłoszona w tym roku. Wzięliśmy jako gmina udział w tym konkursie. Pozyskaliśmy 150 tysięcy złotych na realizację odnowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w kilku placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. To będą zadania związane z odświeżeniem, remontami zarówno łazienek, jak i zaplecz sportowych w szkołach.
3: Program Szatnia na medal realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Orka końmi, młócenie zboża, wyciskanie soku z jabłek i praca kowala. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przypomniało, jak jesienią wyglądało życie na mazowieckiej wsi. Odbyła się druga edycja imprezy Jesień w Skansenie. Zwiedzający mogli zobaczyć dawne prace wykonywane w gospodarstwach i spróbować niektórych z nich samodzielnie. Pokazywano m.in. tkactwo, obróbkę lnu i wełny, szycie ze słomy, wyplatanie oraz wyrób powrozów. Można było też zobaczyć, jak dawniej młócono, oczyszczano i mielono zboże. Jesienne prace przeniosły się również na pole. Przy użyciu koni wykonywano orkę i bronowanie, a następnie siew zbóż ozimych. Najmłodsi mogli spróbować tradycyjnego siewu z płachty. Nie zabrakło smaków jesieni. Przygotowywano przetwory z dyni i tłoczono sok z jabłek. Odbył się też kiermasz produktów regionalnych oraz targ ogrodniczy. W programie znalazły się również atrakcje dla dzieci, msza w zabytkowym kościele oraz występy muzyczne. Na scenie pojawiła się m.in. kapela Synozie Puscy i orkiestra Denta OSP w Karczewie. Witold Kuczyński zaprezentował natomiast godki kurpiowskie. Seminaria z mistrzem wracają do Mławy. 17 października odbędzie się sesja treningowa z Robertem Złotym Złotkowskim. To były mistrz Polski, Europy i świata w kickboxingu, a przy tym znakomity trener, pod którego skrzydłami sukcesy w UFC odnosił Jan Błachowicz. Udział w seminarium to unikalna okazja do nauki od człowieka, który kształtował polską i międzynarodową scenę MMA oraz stójki.
5: Witam, z tej strony Robert Złoty Złotkowski. Już 17 października w Mławie odbędzie się seminarium z boksu oraz kickboxingu w moim o godzinie 12. Zapraszam serdecznie.
3: Seminarium odbędzie się w Zespole Szkół nr 4 w Mławie. Podczas wydarzenia prowadzona będzie charytatywna zbiórka akcesoriów oraz karmy na rzecz Mławskiego Stowarzyszenia Ochrony i Praw Zwierząt.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Okazuje się, że Półtusk też już wstaje z Radiem 7. Pozdrowienia, panie Piotrze. A ja teraz wyglądam za okno. Zimno dzisiaj o poranku, ale oprócz tego, że zimno, to przede wszystkim mgły. Zwłaszcza na dział Półtusk też już wstaje z Radiem 7. Pozdrowienia, panie Piotrze. A ja teraz wyglądam za okno. Zimno dzisiaj o poranku, ale oprócz tego, że zimno, to przede wszystkim mgły. Zwłaszcza na Działdowszczyźnie takie

0: Znacznie niższe temperatury i również już bardziej deszczowo i bardziej jesiennie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
0: Radio 7. 25 minut brakuje do 8.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
0: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekonujemy.

To tylko kwadrans pozostał do godziny 8. Moi drodzy Państwo, teraz porozmawiamy sobie o ważnych sprawach, bo nowy parking przy jednostce wojskowej i droga do przyszłych terenów wojska pod Ciechanowem. O tych właśnie inwestycjach prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński rozmawiał z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Parking przy ulicy Wojska Polskiego ma zmniejszyć ruch w tej części Ciechanowa. Miasto wspólnie z MON przygotowuje też drogę, taki dłuższy odcinek, 6-kilometrowy odcinek drogi od ulicy Gruduskiej do Targoń. Trasa ma być przystosowana do transportu sprzętu wojskowego i stanowić kolejny odcinek wschodniej obwodnicy Ciechanowa. Jej koszt szacowany jest wstępnie na około 65 milionów złotych, a droga ma być gotowa najpóźniej za 4 lata. No i tak sobie prezydent Kosiński z panem ministrem porozmawiali. Miejmy nadzieję, że efekty tych rozmów będą widoczne. Teraz w porannym programie Radia 7. 14 minut pozostało do godziny 8. O 8 u nas najnowsze wiadomości z tej dużej polityki też.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Uwaga!

0: Pinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Ósma już za nami, posłuchajmy teraz najnowszych wiadomości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
3: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
2: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
2: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ostrzega seniorów przed oszustami podszywającymi się pod pracownicę ośrodka. Kobiety pukają do drzwi starszych osób w Bydgoszczy, oferując sprzątanie. Więcej na ten temat wie Agnieszka Wynarska.
5: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczula: nie wpuszczajmy nikogo obcego do domu. Jak mówi rzeczniczka Marta Frankowska, pracownice nie oferują sprzątania, a ich wizyty nie są przypadkowe.
6: Są przez nas zapowiedziane, umówione, nawet bardzo często się zdarza, że na konkretną godzinę. Po drugie, pracownik socjalny zawsze ma przy sobie legitymację służbową. Jest to dokument ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji, potwierdzającą to tożsamość tego pracownika.
5: W razie jakichkolwiek wątpliwości seniorzy powinni skontaktować się z MOPS-em, rodziną lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.
2: Medyczny precedens w Stanach Zjednoczonych. Skazana na śmierć za morderstwo Chrisa Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 kilometrów. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczeniami.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Chorwacja przegrała z mistrzem świata Hiszpanią 1-2, a Anglia pokonała u siebie Czechy 3-0 we wtorkowych meczach kończących czwartą kolejkę fazy grupowej piłkarskiej Ligi Narodów. Szczególnie ciekawie było w Splicie, gdzie mistrzowie świata i Europy długo przegrywali, mówi trener Luis de la Fuente. Jestem dumny z wielu rzeczy, mógłbym spędzić całą konferencję prasową dziękując moim piłkarzom za wszystko, co robią. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale się nie poddaliśmy i cały czas staraliśmy się grać lepiej. Bardzo się namęczyliśmy, bo przeciwnicy mocno nas naciskali i mecz był bardzo trudny. Udało nam się jednak zmęczyć rywali i stworzyć okazję do zdobycia bramki.
8: No bo jeszcze do tego nie.
7: A Hiszpanie dzięki zwycięstwu zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Pewni tego są również Portugalczycy. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał z kanadyjskim zespołem przed własną publicznością 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76. minucie. Lewandowski jeszcze w piątek był na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w meczu z Rumunią nie tylko popisał się hat-trickiem, ale także obejrzał żółtą kartkę, a ta wykluczyła go z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną i jednocześnie umożliwiła wcześniejszy powrót do USA. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Syraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w finale Wimbledonu. Pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa.
0: Do 20 stopni wzrośnie dzisiaj temperatura. Dziś na północnym Mazowszu i Działdowszczyźnie oraz ziemi dobrzyńskiej trochę słońca, trochę chmur. Padać dzisiaj jednak nie powinno. No i ciśnienie przez cały dzień będzie dla nas łaskawe. Jutro zacznie się pogoda pogarszać, ale to jeszcze będą takie nieznaczne pogorszenia. Raczej więcej chmur, ale też będzie dosyć ciepło. Natomiast gwałtowne tąpnięcie w pogodzie nastąpi w piątek. Wtedy już zdecydowanie bardziej jesiennie, znacznie chłodniej i również deszczowo. Prawie 7 po 8.

12 minut po godzinie 8 już mamy. Patrzymy w kalendarz. Tutaj 7 dzień października, dzisiaj środa. Dzisiaj z życzeniami idziemy do Amelii, do Blanki, do Justyny, Mirelli i jeszcze do Marka ewentualnie. Na sam koniec. Jakbyście tak wszystkich obskoczyli, to dopiero byłaby impreza. Już Marek chyba by nie pamiętał, kto przyszedł. Dzisiaj dzień wanny obchodzimy. 13 po 6 dzisiaj dzień się obudził, wtedy zaczęło świtać, a słońce wzeszło 13 minut przed 7. Punktualnie o godzinie 18 słońce zajdzie, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie chwilę po 18.30. Do zimy 75 dni pozostało. A my już mamy 13 minut po godzinie 8.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: 24 minuty po godzinie 8. Tu poranny program Radia 7. W środę budzimy Państwa. Senator Krzysztof Bieńkowski, znany przasnyszanin, no starosta przasnyski przez dłuższy czas, teraz senator tej naszej ziemi północno-mazowieckiej, ciechanowskiej, no jest kojarzony niewątpliwie z Przasnyszem, prawda? Ale okazuje się, że pół żartem, pół serio senator Bieńkowski mówi też, że jest mławianinem. Posłuchajcie.
1: Jestem z Przasnysza, ale jestem też właścicielem od roku mieszkania w Mławie, także jestem mławianinem, można powiedzieć. Także,
2: ale nie zameldowany?
1: Nie, nie zameldowany.
0: Jeszcze przynajmniej. Teraz 25 minut po 8:00.

0: No, zbliża się już, moi drodzy państwo, w 8:30. To czas najwyższy na wiadomości z naszego regionu. Później słowo o pogodzie. I tak tam upływa poranek już środowy. A wiedzą państwo, pamiętają państwo, środa minie, tydzień zginie. Teraz tylko minuta dzieli nas od 8:30. Posłuchajmy wspólnie, co dobrego w naszym regionie teraz.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Posterunek w Zawidzu Kościelnym, budynek po termomodernizacji. Nowa świetlica w Budach-Matusach, pierwszy etap na finiszu. Mikołaj Kawecki mistrzem Europy, dwa rekordy świata w Katowicach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zakończyła się termomodernizacja posterunku policji w Zawidzu Kościelnym. Budynek został odebrany po remoncie i jest już gotowy do użytkowania. W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi oraz docieplono budynek. Prace mają przełożyć się nie tylko na jego wygląd, ale również na niższe koszty utrzymania. Obiekt należy do gminy Zawidz, informuje wójt Kamil Różański.
3: Myślę, że realizacja pozwoli, żeby zyskał nową jakość, a przede wszystkim też oszczędzi nam koszty utrzymania, jeśli chodzi o ciepło.
2: Koszt inwestycji nie przekroczył 160 tysięcy złotych. Termomodernizacja poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy, uważa wójt.
3: Policjanci są zadowoleni, też rozmawiałem z panem komendantem powiatowym policji. Też cieszy się, że ten budynek będzie dużo lepiej wyglądał. Dodatkowo też chcemy wymienić ogrodzenie wokół posterunku policji, żeby już całościowo ten budynek i otoczenie jego było odpowiednie.
2: Z budynku już korzystają zawidzcy policjanci. Budowa świetlicy w Budach-Matusach w gminie Radzanów jest coraz bardziej zaawansowana. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w najbliższych tygodniach, a cały obiekt ma być gotowy w przyszłym roku. Koszt budowy po przetargu to około 1 000 000 złotych. Ze względu na skalę wydatków gmina zdecydowała się rozłożyć inwestycje na dwa etapy, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
4: Podzieliliśmy to na dwa etapy, bo przy tych dzisiejszych środkach, które można pozyskać, niestety są nadal małe, bo to świetlica około 1 000 000 złotych wyszło po przetargu. Także cieszymy się, że w ogóle dostaliśmy ponad 200 tysięcy od województwa mazowieckiego, czyli z Urzędu Marszałkowskiego.
2: W pierwszym etapie świetlica ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Ten zakres robót jest już na ukończeniu, dodaje wójt.
4: Dach, okna, drzwi i elektryka, a w następnym roku byśmy to chcieli skończyć też jak najszybciej. Liczymy też na wsparcie. Być może, że jakieś inne jeszcze będą programy, z których będziemy mogli trochę więcej środków uzyskać.
2: Nowa świetlica ma służyć mieszkańcom Bud-Matus jako miejsce spotkań, lokalnych wydarzeń i działalności społecznej. Ponad 1 200 000 złotych kosztuje przebudowa terenu nad rzeką Seracz w Mławie. Prace prowadzone są między ulicami Warszawską i 18 stycznia. Trasa została już w dużej części przygotowana pod nową nawierzchnię. Zamiast dotychczasowej pojawi się nawierzchnia żwirowa, która będzie przepuszczała wodę. Zastosowane rozwiązania mają sprawić, że deszczówka będzie wsiąkała w grunt zamiast szybko odpływać z tego terenu. Zmieni się również otoczenie ścieżki. Pojawią się nowe byliny i trawy ozdobne, a także ławki i kosze. Porządkowana jest też istniejąca zieleń. Po zakończeniu robót teren nad Seraczem ma służyć zarówno retencji wody, jak i spacerom oraz wypoczynkowi mieszkańców. Inwestycja jest częścią większego projektu dotyczącego zatrzymywania wód opadowych w Mławie. Jego łączna wartość to prawie 30 milionów złotych, z czego ponad 25 milionów złotych stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Sport. Mikołaj Kawecki z Żuromina został mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas zawodów w Katowicach ustanowił również dwa rekordy świata. To kolejny duży sukces sportowca, który na co dzień jest uczniem Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie. W przygotowaniach zawodnika wspierają trener, szkoła, samorząd powiatu żuromińskiego, lokalni sponsorzy, a także rodzina i kibice.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Dziś na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej sporo słońca, ale i chmury też dzisiaj będą nam towarzyszyły, jednak padać nie powinno. Ciepły dzień to będzie, bo około 20 stopni znów zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia, chociaż chłodna noc za nami, to trzeba przyznać. Dzisiaj temperatura miejscami spadła do 6-7 stopni Celsjusza. Ciśnienie w normie, jutro jeszcze w miarę względnie, a od piątku znaczne ochłodzenie i od piątku również deszczowo.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
0: Teraz 27 minut brakuje do 9:00.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekruterską.

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
2: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

To tylko 14 minut pozostało do godziny 9. Pewnie Państwo ciekawi jesteście, co dzisiaj na obiad. O 11.30 o szczegółach będziemy opowiadać, ale na razie mogę Państwu zdradzić, bo dobry obiad powinien mieć również deser, a dzisiaj na obiad będzie deser. Czyli to, co ja na przykład lubię najbardziej. Dziś pani Ela z Koła Gospodyń Wiejskich w Olszewie będzie Państwu opowiadała, jak taki deser sporządzić, a dziś na deser co będzie? Makowiec. Zawijany makowiec. Oj, to się dopiero porobiło. A jeszcze jak taki wilgotny, jeszcze z bakaliami, rodzynkami, no piękna sprawa. Sam włączę radio o 11.30 głośniej. Teraz te 13 minut brakuje do godziny 9, a o 9 już u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Teraz Lion Ross.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487. Reklam.

0: Jest już 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
2: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
4: Widzimy przestrzeń. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
2: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
5: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
2: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na polskie filmy chodzi do polskich kin o 50% mniej osób niż przed pandemią.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hiszpania zapewniła sobie awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. W czwartej kolejce pokonała w Splicie Chorwację 2-1 i z kompletem punktów prowadzi w swojej grupie. Wygrała też Anglia 3-0 z Czechami, a rekordowy 125. występ w jej barwach zaliczył Harry Kane, który zdobył też 2 gole. Golem i 2 asystami pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny Leo Messi. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii pożegnalny mecz w kadrze rozegrał na Estadio Monumental w Buenos Aires przeciwko Beninowi. Argentyna wygrała 3-0, ale kibice w Buenos i tak mówili tylko o Messim. Messi sprawił, że my Argentyńczycy częściej się przytulamy, że częściej przytulam tatę, częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
7: Aktualny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko o sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
6: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
0: No, moi drodzy państwo, dzisiaj jeszcze całkiem przyjemnie jesień w takim obliczu, bym powiedział, bardzo nam przyjaznym, ale od piątku już zmiana pogody, dlatego wykorzystajmy ten czas maksymalnie, bo nie wiadomo, czy do przyszłego roku nie trzeba będzie poczekać na tak ładną aurę. Dziś około 20 stopni to w najcieplejszym momencie dnia, około godziny 14-15. Na razie około 11-12 stopni pokazują termometry i temperatura rośnie. Ciśnienie jest dla nas łaskawe. Dzisiaj na przemian trochę chmur, trochę słońca. Padać jednak nie powinno. Jutro więcej chmur, a w piątek, tak jak powiedziałem, już zdecydowanie mniej na termometrach i również deszczowo. Radio 7. Mamy 6 minut po 9. Niech to będzie dobry dzień, koniecznie z Radiem 7.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 października. W 1600 roku dotychczasowy biskup chełmiński Piotr Tylicki otrzymał papieską prekonizację na ordynariusza warmińskiego. W 1939 roku Pałac na Rzymskich w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim został przejęty przez wojska hitlerowskie, a jego właścicielki, siostry pasterki, przesiedlone. W 1953 roku kościół w parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim został konsekrowany przez biskupa Kazimierza Kowalskiego. W 1966 roku miała miejsce premiera telewizyjnego dramatu wojennego Mistrz. Rolę młodego aktora zagrał urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Czy to jest sztylet, co przede mną błyszczy, zwrócony ku mej dłoni rękojeścią?
2: W 1999 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Policjanci. Rolę Siwego zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Pijany to może być furman, a pan Siwy jest co najwyżej rozbawiony.
2: W 2007 roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafii ewangelicko-augsburskiej w Działdowie. W 2011 roku urodzony w Płońsku komandor pilot Tadeusz Drypczewski na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach podczas uroczystej tej zbiórki przejął dowodzenie lotnictwem morskim. W 2012 roku premierowo został wyemitowany pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Chłopaki do wzięcia. Jego twórcami są urodzona w Ciechanowie Irena Morawska wraz z mężem Jerzym.
5: Mój ideał dziewczyny była ładna, zgrabna, tu.
6: No, żeby nie była taka brzydka, żeby nie wstydził się z nią gdzieś wyjść.
2: W 2022 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego o Annie Przybylskiej, Ania. Jednym z jego dwóch reżyserów jest urodzony w Ciechanowie Michał Bandurski.
7: Nazywam się Anna Przybylska, modelką zostałam z przypadku.
2: Urodzili się w 1797 roku Bruno Kiciński, hrabia w Królestwie Kongresowym w 1820 roku, dziennikarz, publicysta, redaktor, wydawca, poeta, tłumacz, współtwórca polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim, twórca pierwszego koncernu prasowego. W 1826 roku nabył majątek Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, dzieląc swój czas pomiędzy obowiązki ziemiańskie a prace literackie. W 1923 roku Roman Staniewski, pseudonim Stanisław Kwiatkowski, geodeta, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, kawaler orderu Virtuti Militari, zmarł w Pułtusku. Zmarli w 1742 roku Jan Ansgary Czapski, starosta bratjański, poseł ziemi ciechanowskiej na Sejm 1730 roku. W 1954 roku Józef Opatoszu, urodzony w Stubskim Lesie koło Mławy, żydowsko-amerykański powieściopisarz po ciechanowskiej na Sejm 1730 roku. W 1954 roku Józef Opatoszu, urodzony w Stubskim Lesie koło Mławy, żydowsko-amerykański powieściopisarz polskiego pochodzenia, publikujący

0: Kozłowski, generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca 3. Pułku Piechoty w Ciechanowie. W 2009 roku w Ciechanowie Grzegorz Roszko, nauczyciel, muzealnik, literat, malarz, muzyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, organizator i kierownik Muzeum Zamku w Ciechanowie, następnie organizator i kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołodczyźnie, współtwórca Klubu Twórców Amatorów w Ciechanowie, członek Związku Literatów Polskich, laureat Nagród Literackich i Malarskich, Ciechanowianin roku 2002. W 2015 roku Jerzy Stanisław Czajkowski, urodzony w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim, poeta i publicysta.
1: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Iga Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych, betony specjalne.

0: Specjalne posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
3: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
2: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
4: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
2: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki. Kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
5: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone, cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
2: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
6: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
2: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
7: 8,7/10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Czy głos młodych, prawie 70%, 7/10 mówi, że kocha Wrocław.
2: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
0: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszy afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku, dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
4: Jest Kijów na strachu?
3: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarek goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
2: Walka o zdrowie 13-latka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4. piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nią uwaga mamy, wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
5: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
2: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa. Rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem, 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Co na obiad?
3: Co jemy na obiad?
4: Mamo, a co na obiad?
1: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.

0: Minęła godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Dzień dobry, witam Państwa. Elżbieta Ruchała z tej strony, skarbnik KGW Olszewo. Dzisiaj zastanawiacie się pewnie, co na obiad. No to dziś będzie deser na obiad. Między innymi będzie to makowiec zawijany na ciaście drożdżowym. Potrzebny nam jest mak przede wszystkim, który trzeba wcześniej namoczyć w mleku lub w gorącej wodzie przez około pół godziny. Później musimy odcisnąć ten mak i go bynajmniej dwukrotnie zmielić. Dodajemy do tego namoczone rodzynki, masło, miód, cukier i ubite białka. I wymieszać trzeba tą masę makową, żeby była w miarę delikatna, puszysta. Natomiast ciasto musimy mąkę, drożdże, mleko, cukier zrobić tak zwany rozczyn z drożdży. Gdy nam podrośnie, dodajemy do mąki i jajka. No i wyrabiamy ciasto drożdżowe. Na tyle długo, żeby było bardzo elastyczne i pulchne. Po jakiejś około godzinie dzielimy ciasto na 3 kawałki mniej więcej i takie placki i rozwałkowujemy. Nakładamy masę makową, zawijamy. Zawijamy później w papier do pieczenia. Odstawiamy też do wyrośnięcia na jakieś 15-20 minut i wstawiamy do piekarnika na 180 stopni. Mniej więcej 20-25 minut pieczemy w piekarniku. Wyjmujemy, czekamy aż ostygnie i polewamy lukrem. I wychodzą piękne, ładne makowce. Przepis to miałam tak trochę od mamy, trochę tak jeszcze z dawnych przepisów i tak troszeczkę też udoskonaliłam. I dalej już tak pomieszany jest. Przede wszystkim jarmarki, jakieś imprezy domowe. No wszędzie, gdzie mamy taką możliwość, tym bardziej właśnie jeszcze jak święta, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, no to też ten makowiec jest jednak takim daniem świątecznym. No i wszyscy zadowoleni, bynajmniej tak mówili, że smakuje. Na jarmarkach to jest takim naszym daniem, takim ciastem bardzo dobrze sprzedającym się. No i też właśnie mamy takich klientów, którzy przychodzą i pytają o te makowce, czy są te dawne, słynne makowce z Olszewa, co jarmark są. No to tym się cieszymy bardzo. Trochę wprawy i można sobie poradzić. I życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Ślub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
0: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
2: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
3: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
2: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni. A w nocy miejscami nawet zero. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens. A mecz o półfinał Polka zagra w piątek.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na diagnostykę i naprawy aut hybrydowych oraz elektrycznych. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny i auto zastępcze na czas naprawy. Nowoczesne auta wymagają fachowego serwisu. Eurowarsztat Mława, Płocka 91. Zadzwoń 600 891 378.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Rolniku, ruszył nabór ARBIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 000 zł pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje

instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Phototechnology. Mława Zachodnia 16A.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii, jak poinformował Komitet Noblowski.
3: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
2: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
3: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
2: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza, że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
4: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
2: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.

0: Reklama. Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stal Remie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam serdecznie, dr Michał Dzimira. Dzisiaj kolejna część dotycząca bolszewików w Lidzbarku. 17 sierpnia 1920 roku w Jabłonowie Pomorskim utworzono specjalną grupę operacyjną pod dowództwem pułkownika Witolda Aleksandrowicza. Składała się ona z pomorskich i wielkopolskich oddziałów i miała za zadanie wyparcie bolszewików z Pomorza. Liczyła ponad 2200 bagnetów, 640 szabel, 30 CKM-ów i 14 dział. Największą jednostką kawaleryjską był 215 Ochotniczy Pułk Ułanów, liczący 550 szabel. Dowódca grupy mógł liczyć na wsparcie pociągu pancernego Wilk, wyposażonego w 2 działa i 30 CKM-ów. Jego załogę stanowiło 2 oficerów i 150 żołnierzy. 18 sierpnia 1920 roku rozpoczął się bój o Brodnicę. Walki trwały niemal przez cały dzień aż do godzin wieczornych, kiedy to Wojsko Polskie wkroczyło do miasta. Bitwa ta miała doniosłe znaczenie. Odrzucono wojska bolszewickie z korytarza pomorskiego i otrzymano połączenie z armią generała Władysława Sikorskiego. Wiele męstwa w walce wykazał 215 Pułk Ochotniczej Jazdy Wielkopolskiej rotmistrza Ignacego Mielżyńskiego. Bolszewicy po porażkach pod Brodnicą i Golubiem cofali się przez Lidzbark w kierunku Działdowa i w kierunku Rypina. 19 sierpnia 1920 roku grupa operacyjna pułkownika Aleksandrowicza posunęła się w kierunku Lidzbarka. 20 sierpnia 1920 roku wojska polskie zajęły miasto. W Lidzbarku 215 Pułk Jazdy Wielkopolskiej otrzymał 100 koni z kompletnym rzędem z Poznania. Mieszkańców ogarnął entuzjazm spowodowany również wieściami o zwycięstwie Polaków w Bitwie Warszawskiej, tzw. Cudzie nad Wisłą. Sam Józef Piłsudski zapisał, że w historii Bitwy Warszawskiej zastanowić musi każdego dziwna, nieoczekiwana i tak nagła zmiana ról obu stron walczących. Zwyciężony zostaje zwycięzcą, zwycięzca zwyciężonym w jakieś parę dni. Nastąpił całkowity odwrót wojsk sowieckich. Wielu żołnierzy uciekało w zupełnym bezładzie w kierunku wschodnim. Wielu dostało się do niewoli. W Działdowie rozbrojono i internowano 4000 żołnierzy sowieckich. Swój udział w walkach z bolszewikami miała również stacjonująca w okolicy Jabłonowa Lidzbarska Straż Obywatelska. Włączono ją wówczas do Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej rotmistrza Mielżyńskiego. Lidzbarzacy strzegli toru kolejowego Jabłonowo-Książki oraz odcinek Góraliki-Grale, skąd posuwali się zgodnie z rozkazem w kierunku Mroczna. 20 sierpnia 1920 roku w okolicy tej miejscowości doszło do krótkiej wymiany ognia z bolszewikami. Wojska nieprzyjacielskie uciekły w kierunku Wlewska. Zdobyto wiele wozów i koni zarekwirowanych przez bolszewików rolnikom z okolicy Mroczna, jedną maszynówkę, kilkanaście karabinów, około 50 tysięcy ładunków, kilkunastu jeńców i granaty ręczne. Całą tą zdobycz przekazano wojskom regularnym pod dowództwem majora Henryka Lutowskiego. 20 sierpnia 1920 roku Straż Obywatelska około godziny 11 wkroczyła do Lidzbarka. Od razu przystąpiono do odbudowy uszkodzonego przez bolszewików mostu kolejowego nad rzeką Wel. Był on kluczowy dla transportu kolejowego na linii Brodnica-Lidzbark-Działdowo. Jeszcze tego samego dnia przy pomocy całego obywatelstwa i miejscowych fachowców most został doprowadzony do możliwego stanu.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65% do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
3: Reklama.
4: Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
2: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
4: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szatanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia, jedynego najkochańszego dusia.
2: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
5: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Pałsterki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
2: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmierć na klatce schodowej. W Żurominie znaleziono ciało mężczyzny. Drugie życie ubrań, książek i zabawek. Ekologiczny piknik w Ciechanowie. Dzieci zaprojektują świąteczne kartki mławy. 8 trafi do druku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zwłoki około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego w Żurominie. Na ciało natknął się jeden z mieszkańców i natychmiast powiadomił policję. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 14, informuje rzecznik żuromińskiej policji Tomasz Łopiński.
3: Obecni na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Mężczyzna bez oznak życia, posiadający obrażenia ciała. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu obecny był prokurator, który razem z policjantami wykonał czynności w sprawie śmierci mężczyzny. Ciało zabezpieczone do sekcji. Czynności w tej sprawie w kierunku samobójstwa pod nadzorem prokuratury prowadzi żuromińska policja.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł zginąć od ran zadanych nożem. Szatnie i zaplecza sportowe w 4 szkołach gminy Żuromin mają przejść modernizację. Samorząd uzyskał dofinansowanie w ramach programu Szatnia na medal. Szkolna infrastruktura wymaga nie tylko nowych inwestycji, ale również dbania o to, co już istnieje, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Patrząc na bazę naszych obiektów, nie tylko szkolnych, ale w ogóle obiektów na terenie naszej gminy, no to oprócz tworzenia nowych inwestycji nie mniej ważne jest to, żebyśmy dbali o to, co już mamy, czyli inwestowali w odnawianie i remontowanie tego, co już jest, i dlatego uważam, że szatnia na medal to jest dobry pomysł na to, żeby w naszych szkołach było jeszcze bardziej przytulnie, bezpiecznie.
2: Prace zaplanowano w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz w Raczynach i Poniatowie. W zależności od placówki remontowane będą podłogi i ściany, wymieniane drzwi, szafki i wyposażenie. W Jedynce przebudowane zostaną również pomieszczenia sanitarne. Żuromin ma otrzymać 151,5 tysiąca złotych, czyli połowę wartości planowanych prac. To pierwsza edycja ministerialna programu, informuje burmistrz Michał Bodenszac.
4: Szatnia na medal jest rządowym programem. Pierwsza edycja ogłoszona w tym roku. Wzięliśmy jako gmina udział w tym konkursie. Pozyskaliśmy 150 tysięcy złotych na realizację odnowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w kilku placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. To będą zadania związane z odświeżeniem, remontami zarówno łazienek, jak i zaplecz sportowych w szkołach.
2: Program Szatnia na medal realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ubrania zamiast do kosza mogą trafić do nowego właściciela, a kuchenne resztki stać się składnikiem kolejnego posiłku. W sobotę odbędzie się piknik Ciechanów w Obiegu. W Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej będzie można wymieniać ubrania, książki i niewielkie zabawki. Zaplanowano też warsztaty naprawiania i przerabiania odzieży oraz przygotowywania domowych kosmetyków. Osobna część wydarzenia będzie poświęcona niemarnowaniu żywności. Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania kuchennych resztek i nadwyżek, a przygotowanych potraw będzie można spróbować. Będzie też praktyczna nauka kompostowania i segregowania odpadów oraz gry i ekologiczne quizy dla dzieci i dorosłych. Piknik odbędzie się w sobotę od godziny 11 do 15 w Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Wydarzenie jest częścią projektu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym realizowanego przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Mławy Piotr Jankowski zaprasza najmłodszych mieszkańców do udziału w konkursie Świąteczna kartka od burmistrza. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 8 projektów, które w tym roku staną się oficjalnymi kartkami świątecznymi miasta. Zwycięskie prace zostaną zeskanowane i wydrukowane. Kartki wraz z życzeniami od przewodniczącego Rady Miasta, burmistrza i mieszkańców Mławy trafią do instytucji, organizacji i partnerów miasta w kraju i za granicą. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie mławskich szkół podstawowych. Najpierw każda placówka wybierze maksymalnie 30 prac, następnie komisja konkursowa wskaże 8 zwycięskich projektów. Kartki można przygotować dowolną techniką plastyczną, muszą mieć płaską formę i format nie większy niż A3. Na każdej powinien znaleźć się element nawiązujący do Mławy. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym można dostarczać do mławskiego ratusza do 10 listopada. Można je również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Mława z dopiskiem Świąteczna kartka od burmistrza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 19 stopni dziś na termometrach. Noc przeważnie bezchmurna ze słabym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie spada. Na koniec zaproszenie. W niedzielę odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewiczówny. W programie znalazły się bieg i marsz o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Górzno. Zawody będą również zaliczane do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kim była Stanisława Walasiewiczówna i dlaczego właśnie w Górznie organizowany jest memoriał jej poświęcony? Jak będzie wyglądała niedzielna impreza i kto może stanąć na starcie? Opowie o tym inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu Miasta i Gminy Górzno Anna Szulikowska-Bochenko. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
5: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w A. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 500.

0: Płatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml, 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
3: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli. Po czym uciekł.
2: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowo okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
4: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
2: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju, między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu, no tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
2: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pijany Gruzin zaczepiał dziewczynki. Niebezpieczna sytuacja w Mławie. Posterunek w Zawidzu Kościelnym. Budynek po termomodernizacji. Nowa świetlica w Budach Matusach. Pierwszy etap na finiszu. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Niepokojące zdarzenie przy ulicy Dworcowej w Mławie. Wracające ze szkoły dzieci zostały zaczepione przez kierowcę Opla. Z ich relacji, przekazanej rodzicom, wynika, że mężczyzna miał proponować podwiezienie i namawiać je, żeby wsiadły do samochodu. Dzieci odmówiły. Sytuację zauważył przejeżdżający kierowca, który zatrzymał się i zainteresował tym, co się dzieje. Jak relacjonuje ojciec dwóch dziewczynek, dzieci poczuły się zagrożone.
3: Wołał je natarczywie do tego samochodu. Jak one dawały kroka do przodu, no to on tam podjeżdżał dalej pod nie. No i ta sytuacja była na tyle alarmująca, że zwróciła uwagę człowieka, który przejeżdżał. Młodego chłopaka z narzeczoną. No i ten chłopaczek spytał dziewczynek, czy wszystko w porządku. One powiedziały, że nie, że on nas chce zabrać do samochodu, że nas woła, tutaj podjeżdża pod nas.
2: Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kierowcy i miejsce jego pobytu. Anna Pawłowska z mławskiej policji potwierdza, że zatrzymany to 51-letni obywatel Gruzji.
4: Ta reakcja pozwoliła interweniującym policjantom na szybkie ustalenie tożsamości mężczyzny oraz jego miejsca zamieszkania. Został zatrzymany chwilę później w mieszkaniu na pobliskim osiedlu. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
2: 51-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Równolegle prowadzone są czynności w sprawie jego wydalenia z Polski. Zajmuje się nimi Straż Graniczna. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie i właściwa reakcja na zaobserwowane zagrożenie. Zakończyła się termomodernizacja posterunku policji w Zawidzu Kościelnym. Budynek został odebrany po remoncie i jest już gotowy do użytkowania. W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi oraz docieplono budynek. Prace mają przełożyć się nie tylko na jego wygląd, ale również na niższe koszty utrzymania. Obiekt należy do gminy Zawidz, informuje wójt Kamil Różański.
5: Myślę, że realizacja pozwoli, żeby zyskał nową jakość, a przede wszystkim też oszczędzi nam koszty utrzymania, jeśli chodzi o ciepło.
2: Koszt inwestycji nie przekroczył 160 tysięcy złotych. Termomodernizacja poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy, uważa wójt.
5: Policjanci są zadowoleni, też rozmawiałem z panem komendantem powiatowym policji. Też cieszy się, że ten budynek będzie dużo lepiej wyglądał. Dodatkowo też chcemy wymienić ogrodzenie wokół posterunku policji, żeby już całościowo ten budynek i otoczenie jego było odpowiednie.
2: Z budynku już korzystają zawidzcy policjanci. Budowa świetlicy w Budach Matusach w gminie Radzanów jest coraz bardziej zaawansowana. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w najbliższych tygodniach, a cały obiekt ma być gotowy w przyszłym roku. Koszt budowy po przetargu to około 1 000 000 zł. Ze względu na skalę wydatków gmina zdecydowała się rozłożyć inwestycje na 2 etapy, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
6: Podzieliliśmy to na 2 etapy, bo przy tych dzisiejszych środkach, które można pozyskać, niestety są nadal małe, bo to świetlica około 1 000 000 zł wyszło po przetargu. Także cieszymy się, że w ogóle dostaliśmy ponad 200 tysięcy od województwa mazowieckiego, czyli z Urzędu Marszałkowskiego.
2: W pierwszym etapie świetlica ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Ten zakres robót jest już na ukończeniu, dodaje wójt.
6: Dach, okna, drzwi i elektryka, a w następnym roku byśmy to chcieli skończyć też jak najszybciej. Liczymy też na wsparcie. Być może, że jakieś inne jeszcze będą programy, z których będziemy mogli trochę więcej środków uzyskać.
2: Nowa świetlica ma służyć mieszkańcom Bud Matus jako miejsce spotkań, lokalnych wydarzeń i działalności społecznej. I sport. Mikołaj Kawecki z Żuromina został mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas zawodów w Katowicach ustanowił również 2 rekordy świata. To kolejny duży sukces sportowca, który na co dzień jest uczniem zespołu szkół techniczno-zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie. W przygotowaniach zawodnika wspierają trener, szkoła, samorząd powiatu żuromińskiego, lokalni sponsorzy, a także rodzina i kibice.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Pogoda. 19 stopni dziś na termometrach, noc przeważnie bezchmurna ze słabym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu i Żuromnie. Ciśnienie spada. Na koniec zaproszenie. W niedzielę odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewiczówny. W programie znalazły się bieg i marsz o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Górzno. Zawody będą również zaliczane do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kim była Stanisława Walasiewiczówna i dlaczego właśnie w Górznie organizowany jest memoriał jej poświęcony? Jak będzie wyglądała niedzielna impreza i kto może stanąć na starcie? Opowie o tym inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu Miasta i Gminy Górzno Anna Szulikowska-Bochenko. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Litzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Co na obiad?
4: Co jemy na obiad?
5: Mamo, a co na obiad?
0: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.

0: Zbliża się godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wojewoda Mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. A zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
3: Ja jestem przerażona, bo sam mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
2: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny K.O. i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
2: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.

0: Gość Radia 7.
1: Dzień dobry Państwu, Adam Jenik w audycji Gość Radia 7. 11 października w Wierzchowni w gminie Górzno odbędzie się trzeci memoriał Stanisławy Walasiewicz-Równy. To wydarzenie łączy sportową rywalizację z przypomnieniem postaci jednej z najwybitniejszych polskich lekkoatletek, która ma swoje korzenie właśnie w gminie Górzno. I o tym wydarzeniu porozmawiamy z panią Anną Szulikowską-Bochenką, inspektor do spraw oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Górzno. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: To już trzecia edycja memoriału. Jak on się narodził? Jak powstał? Skąd właśnie wzięła się pomysł na to wydarzenie?
2: Pomysł na zorganizowanie memoriału Stanisławy Walasiewicz-Równy pojawił się w Górznie już wiele lat temu. Jednak wówczas nie udało się go zrealizować. Do tej idei powrócono później i to burmistrz miasta i gminy Górzno Jacek Ruciński wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Górznie Adamem Pobłockim przy współpracy z panem Łukaszem Blinkiewiczem nadali wydarzeniu ostateczny kształt i sprawili, że wcześniejsze plany stały się rzeczywistością. Pierwszy memoriał odbył się 12 października 2024 roku. Do rywalizacji stanęło nieco ponad 100 uczestników. To pokazało nam, że ta inicjatywa ma potencjał i że warto ją rozwijać.
1: Zatrzymajmy się przy samej patronce tego biegu, bo to postać niezwykle dla waszej miejscowości i dla waszej gminy ważna. Kim była Stanisława Walasiewicz-Równa i dlaczego warto dziś przypominać tę historię, jej historię, ją w ogóle?
2: To bardzo istotna postać. Stanisława Walasiewicz-Równa urodziła się 3 kwietnia 1911 roku w Wierzchowni na terenie dzisiejszej gminy Górzno. To właśnie tutaj rozpoczęła się historia jednej z najwybitniejszych postaci polskiej lekkoatletyki. Jeszcze jako dziecko wraz z rodzicami wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Mimo że większość życia spędziła za oceanem, przez całą swoją sportową karierę występowała pod barwami polskimi. W latach 30. XX wieku była nazywana najszybszą kobietą świata. Skala jej osiągnięć sportowych robi ogromne wrażenie. W ciągu swojej kariery miała odnieść około 5000 zwycięstw, a także ustanowić 37 rekordów świata. Jednym z największych sukcesów Walasiewicz-Równy było zdobycie złotego medalu olimpijskiego w biegu na 100 metrów podczas igrzysk w Los Angeles w 1932 roku. 4 lata później na igrzyskach w Berlinie zdobyła w tej samej konkurencji srebrny medal. Dlatego zależy nam, aby pamięć o niej była żywa również tutaj, w miejscu, z którego pochodziła.
1: Wierzchownia, jak pani powiedziała, ja znam Wierzchownię, mimo że nie mieszkam w waszej gminie. Jest to przepiękna miejscowość, przepiękna miejscowość położona nad małym jeziorkiem. No i taka górzysta, taka piękna. Ona miała gdzie tam biegać.
2: Miała gdzie tam biegać, to prawda.
1: I tegoroczna edycja odbędzie się 11 października, czyli w najbliższą niedzielę w Wierzchowni. Jak będzie wyglądała trasa tegorocznego biegu?
2: Trasa prowadzi przez nadleśnictwa tereny Nadleśnictwa Brodnica i Nadleśnictwa Skrwilno oraz tereny Górzniejsko-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy biegu będą mieli okazję podziwiać nasze malownicze tereny. Jest to trasa do pokonania dla każdego. W połowie dystansu znajduje się trochę trudniejszy podbieg, natomiast cała trasa jest szutrowa.
1: Przez lasy, pola. Zresztą tam chyba nie ma dużo asfaltowych dróg w tym terenie, prawda? A proszę powiedzieć jeszcze, czy są jakieś różne konkurencje, czy jakieś różne dystanse?
2: Tak. Nasz memoriał co roku to konkurencje dla dorosłych i dla dzieci. Dla dorosłych mamy dystans 5 kilometrów, dystans 10 kilometrów oraz Nordic Walking. Dla dzieci są to w zależności od wieku dystans 200, 400 i 800 metrów.
1: Nordic Walking również się pojawia. To chyba coraz bardziej popularna dyscyplina i staje się ważną częścią wielu, wielu zawodów sportowych, biegowych.
2: Tak, zdecydowanie. Głównie wśród osób, które z uwagi na różne ograniczenia, w tym wiekowe, nie chcą rezygnować ze sportowej rywalizacji, a pragną wziąć udział w tym biegu. Co roku liczba osób startujących w tej kategorii wzrasta.
1: A jeszcze jest jedna informacja. Tegoroczne zawody zaliczane są do Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego. Ma to znaczenie jakieś dla rangi tej imprezy, dla prestiżu?
2: Jak najbardziej. Bardzo istotne jest dla nas wsparcie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Fakt, że trzeci memoriał Stanisławy Walasiewicz-Równy został włączony do 15 Grand Prix województwa kujawsko-pomorskiego jako jedno z 10 wydarzeń sportowych objętych tym cyklem, to dla nas duże wyróżnienie, ale również możliwość szerszej promocji samego memoriału i oczywiście naszej gminy.
1: No i to też chyba wpłynie na frekwencję, prawda?
2: To prawda, zainteresowanie jest ogromne. Zapisy internetowe musieliśmy zatrzymać. Będzie oczywiście na miejscu jeszcze możliwość dopisania się, ale wyłącznie do kategorii biegowej na 10 km oraz kategorii dziecięcych.
1: Czyli spodziewamy się biegaczy nie tylko z waszego regionu, z całego kraju. Pani zerkała tam na te miejscowości.
2: Zdecydowanie tak. Są to osoby z klubów, między innymi z Lipna, Płocka, Kikoła, Bytonia, z Rypina, oczywiście Brodnicy, tutaj naszej okolicy najbliższej, ale również z Gniewkowa, z Olsztyna, z Gdańska, z Ożarowa Mazowieckiego. Także zainteresowanie jest ogromne i wykracza poza teren naszego województwa.
1: Ilu zawodników spodziewać się na starcie?
2: Około 300.
1: No to już ładna impreza.
2: To prawda.
1: Jeżeli ktoś nas teraz słucha i dochodzi do wniosku, że może spróbuje, to już pani powiedziała, że już internetowo nie może się zapisać, tylko i wyłącznie na te dwie konkurencje na miejscu.
2: Dokładnie.
1: O której godzinie trzeba tam być, żeby to zrobić?
2: Biuro zawodów jest czynne od godziny 10, o 12 startujemy.
1: A co trzeba wiedzieć przed samym startem o tych godzinach, o której trzeba się pojawić na miejscu, gdzie jest dokładnie to biuro zawodów i no co uczestnik powinien ze sobą zabrać?
2: Biuro zawodów jak co roku jest na Wierzchowni, tak w miejscowości Wierzchownia, w rezydencji Carmen. Jest to dokładny adres, to Wierzchownia 18. Teren będzie doskonale jak co roku oznaczony, biuro zawodów również. Oddzielnie jest biuro zawodów dla dzieci i biuro zawodów dla dorosłych. Należy przede wszystkim ubrać się wygodnie, odpowiednio do pogody. Każda osoba startująca z pomiarem czasu będzie miała zakładany specjalny czytnik na obuwie, także należy to wziąć pod uwagę, wybierając obuwie sportowe.
1: Tam biegacze będą wiedzieli na pewno,
2: na pewno.
1: O co chodzi.
2: Zapewne, zwłaszcza, że widzę, że niektóre nazwiska powtarzają się już z biegu zeszłorocznego.
1: Czy jest to wydarzenie tylko dla zawodników, czy można tam przyjechać z całą rodziną, z dziećmi? Przygotowaliście coś ciekawego?
2: Jak najbardziej. Można przyjść, pokibicować, wesprzeć zawodników, zabrać dzieci, wspólnie spędzić czas. Zadbaliśmy o nagrody dla uczestników, zadbaliśmy o medale pamiątkowe, ale zadbaliśmy również o poczęstunek. Koło gospodyń wiejskich w Szynkówku organizuje jak co roku wspaniały poczęstunek, także zapraszamy.
1: Oj, te koła gospodyń wiejskich zawsze wspierają tego typu imprezy, prawda?
2: To prawda.
1: Szynkówko też kojarzę tę miejscowość, zaraz blisko, jak się skręca blisko z głównej drogi na Wierzchownię.
2: Dokładnie tak.
1: Pozdrawiam dziennikarzy z Szynkówka młodych. Na plakacie pojawia się hasło: biegniemy tam, gdzie historia inspiruje przyszłość. Co ono oznacza?
2: Chcielibyśmy pokazać, zwłaszcza młodym ludziom, że miejsce, z którego pochodzimy, nie wyznacza granic naszych możliwości. Mimo że Wierzchownia jest niewielką miejscowością, wypuściła w świat osobę, o której dzisiaj po wielu latach mówimy, biegamy ku jej czci i pamięci, osobę niezwykłą, utalentowaną, która
1: przekraczała granice pewne, prawda? Granice ludzkich możliwości.
2: Granice ludzkich możliwości, ale i też swoich ograniczeń. Należy pamiętać, że ta wielka sportsmenka przez jakiś czas była osobą bezrobotną, której nie stać było na drogich trenerów. Biegała sama, pomimo wielu nacisków nigdy nie przyjęła obywatelstwa amerykańskiego, bo pragnęła, żeby komuś z Polski zagrano w Los Angeles Mazurek Dąbrowskiego.
1: I udało się to.
2: Udało się.
1: I to Wierzchownianka? Nie, jak to powiedzieć?
2: Wierzchownianka.
1: Wierzchownianka. No i fajnie. I dobrze, że takie osoby są. One mogą być jak latarnie, przyświecać nam i wskazywać drogę, że można spełniać marzenia, że można przekraczać granice, że wszystko można, mimo że jesteśmy z Wierzchowni, Szynkówka, czy innej miejscowości w innej gminie. Na koniec, dlaczego? Dlaczego warto zarezerwować swój czas na niedzielę, 11 października i przyjechać do Wierzchowni?
2: Żeby doświadczyć tej niesamowitej atmosfery, wspólnoty, dobrej energii, rywalizacji i radości. Widok osób, które dobiegają do mety, jest rzeczywiście niesamowity. Muszę wspomnieć, że w tym roku dla osób, które dobiegną do mety, jest przewidziany masaż
1: regeneracyjny.
2: Sportowy.
1: Każdy sportowiec tam będzie wymasowany odpowiednio. Wierzchownia, gmina Górzno, niedziela. Będą sportowe emocje, rywalizacja o puchar burmistrza gminy Głużno, ale również przypomnienie historii jednej z najwybitniejszych polskich lekkoatletek, Stanisławy Walasiewiczówny. O wydarzeniu opowiadała pani Anna Szulikowska-Pochenko z Urzędu Miasta i Gminy Głużno. Dziękuję pani za rozmowę.
2: Dziękuję i zapraszam przy tej i innych okazjach do odwiedzenia miasta i gminy Głużno oraz całego terenu naszego.
1: Bo warto. Adam Ejnik, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 7 października. W 1600 roku dotychczasowy biskup chełmiński Piotr Tylicki otrzymał papieską prekonizację na ordynariusza warmińskiego. W 1939 roku Pałac na Rzymskich w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim został przejęty przez wojska hitlerowskie, a jego właścicielki, siostry pasterki, przesiedlone. W 1953 roku kościół w parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim został konsekrowany przez biskupa Kazimierza Kowalskiego. W 1966 roku miała miejsce premiera telewizyjnego dramatu wojennego Mistrz. Rolę młodego aktora zagrał urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Czy to jest sztylet, co przede mną błyszczy, zwrócony ku mej dłoni rękojeścią?
2: W 1999 roku premierowo wyemitowano pierwszy odcinek serialu Policjanci. Rolę Siwego zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Pijany to może być furma, a pan Siwy jest co najwyżej rozbawiony.
2: W 2007 roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę nowego kościoła parafii ewangelicko-augsburskiej w Działdowie. W 2011 roku urodzony w Płońsku komandor pilot Tadeusz Drybczewski na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach podczas uroczystej zbiórki przejął dowodzenie lotnictwem morskim. W 2012 roku premierowo został wyemitowany pierwszy odcinek serialu dokumentalnego Chłopaki do wzięcia. Jego twórcami są urodzona w Ciechanowie Irena Morawska wraz z mężem Jerzym.
5: Mój ideał dziewczyny był ładna, zgrabna, tu.
6: Ale żeby nie była taka brzydka, żeby nie wstydził się znudzić wyjść.
2: W 2022 roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego o Annie Przybylskiej Ania. Jednym z jego dwóch reżyserów jest urodzony w Ciechanowie Michał Bandurski.
7: Nazywam się Anna Przybylska. Modelką zostałam z przypadku.
2: Urodzili się w 1797 roku Bruno Kiciński, hrabia w Królestwie Kongresowym w 1820 roku, dziennikarz, publicysta, redaktor, wydawca, poeta, tłumacz, współtwórca polskiej prasy o charakterze politycznym i literackim, twórca pierwszego koncernu prasowego. W 1826 roku nabył majątek Ojrzeń w powiecie ciechanowskim, dzieląc swój czas pomiędzy obowiązki ziemiańskie a prace literackie. W 1923 roku Roman Staniewski, pseudonim Stanisław Kwiatkowski, geodeta, żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, kawaler orderu Virtuti Militari, zmarł w Pułtusku. Zmarli w 1742 roku Jan Ansgary Czapski, starosta bratjański, poseł ziemi ciechanowskiej na Sejm 1730 roku. W 1954 roku Józef Opatoszu, urodzony w Stubskim Lesie koło Mławy, żydowsko-amerykański powieściopisarz polskiego pochodzenia, publikujący w języku jidysz. W 1974 roku w Przasnyszu Stanisław Jeliński, dyrektor zasadniczej szkoły metalowej w Przasnyszu, był inicjatorem powstania 5-letniego technikum mechanicznego o specjalizacji budowa i naprawa ciągników, samochodów i maszyn rolniczych. Był pionierem powojennego przasnyskiego szkolnictwa zawodowego. Rada Miasta Przasnysza nadała jego nazwiskiem nazwę ulicy na osiedlu Piaski w dowód uznania za jego wkład jako pedagoga i działacza społecznego. W 1994 roku Janusz Sieczkowski, generał Brygady Wojska Polskiego, dowódca 3. Pułku Piechoty w Ciechanowie. W 2009 roku w Ciechanowie Grzegorz Roszko, nauczyciel, muzealnik, literat, malarz, muzyk, przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury i Sztuki w Ciechanowie, organizator i kierownik Muzeum Zamku w Ciechanowie, następnie organizator i kierownik Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, współtwórca Klubu Twórców Amatorów w Ciechanowie, członek Związku Literatów Polskich, laureat nagród literackich i malarskich, Ciechanowianin roku 2002. W 2015 roku Jerzy Stanisław Czajkowski, urodzony w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim, poeta i publicysta.
8: Radio 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 702. GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 600.

0: Inwestycji. Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Market Mrówka w sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%. Do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
4: Reklama.
5: Radio 7.

0: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
4: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
3: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
2: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
4: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
2: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
5: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
2: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczania kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
6: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
2: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu epetrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7,74 zł za litr.

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do -30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
1: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śmierć na klatce schodowej. W Żurominie znaleziono ciało mężczyzny. Drugie życie ubrań, książek i zabawek. Ekologiczny piknik w Ciechanowie. Dzieci zaprojektują świąteczne kartki mławy. 8 trafi do druku. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Zwłoki około 30-letniego mężczyzny znaleziono w jednym z bloków przy placu Piłsudskiego w Żurominie. Na ciało natknął się jeden z mieszkańców i natychmiast powiadomił policję. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 14, informuje rzecznik żuromińskiej policji Tomasz Łopiński.
3: Obecni na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Mężczyzna bez oznak życia, posiadający obrażenia ciała. Obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu obecny był prokurator, który razem z policjantami wykonał czynności w sprawie śmierci mężczyzny. Ciało zabezpieczone do sekcji. Czynności w tej sprawie w kierunku samobójstwa pod nadzorem prokuratury prowadzi żuromińska policja.
2: Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł zginąć od ran zadanych nożem. Szatnie i zaplecza sportowe w 4 szkołach gminy Żuromin mają przejść modernizację. Samorząd uzyskał dofinansowanie w ramach programu Szatnia na medal. Szkolna infrastruktura wymaga nie tylko nowych inwestycji, ale również dbania o to, co już istnieje, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
4: Patrząc na bazę naszych obiektów, nie tylko szkolnych, ale w ogóle obiektów na terenie naszej gminy, no to oprócz tworzenia nowych inwestycji nie mniej ważne jest to, żebyśmy dbali o to, co już mamy, czyli inwestowali w odnawianie i remontowanie tego, co już jest, i dlatego uważam, że szatnia na medal to jest dobry pomysł na to, żeby w naszych szkołach było jeszcze bardziej przytulnie, bezpiecznie.
2: Prace zaplanowano w szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz w Raczynach i Poniatowie. W zależności od placówki remontowane będą podłogi i ściany, wymieniane drzwi, szafki i wyposażenie. W Jedynce przebudowane zostaną również pomieszczenia sanitarne. Żuromin ma otrzymać 151,5 tysiąca złotych, czyli połowę wartości planowanych prac. To pierwsza edycja ministerialna programu, informuje burmistrz Michał Bodenszac.
4: Szatnia na medal jest rządowym programem. Pierwsza edycja ogłoszona w tym roku. Wzięliśmy jako gmina udział w tym konkursie. Pozyskaliśmy 150 tysięcy złotych na realizację odnowy zaplecza szatniowo-sanitarnego w kilku placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. To będą zadania związane z odświeżeniem, remontami zarówno łazienek, jak i zaplecz sportowych w szkołach.
2: Program Szatnia na medal realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ubrania zamiast do kosza mogą trafić do nowego właściciela, a kuchenne resztki stać się składnikiem kolejnego posiłku. W sobotę odbędzie się piknik Ciechanów w Obiegu. W Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej będzie można wymieniać ubrania, książki i niewielkie zabawki. Zaplanowano też warsztaty naprawiania i przerabiania odzieży oraz przygotowywania domowych kosmetyków. Osobna część wydarzenia będzie poświęcona niemarnowaniu żywności. Uczestnicy poznają sposoby wykorzystania kuchennych resztek i nadwyżek, a przygotowanych potraw będzie można spróbować. Będzie też praktyczna nauka kompostowania i segregowania odpadów oraz gry i ekologiczne quizy dla dzieci i dorosłych. Piknik odbędzie się w sobotę od godziny 11 do 15 w Parku Kultury Młyn przy ulicy Nadrzecznej 17. Wydarzenie jest częścią projektu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym realizowanego przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Burmistrz Mławy Piotr Jankowski zaprasza najmłodszych mieszkańców do udziału w konkursie Świąteczna kartka od burmistrza. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 8 projektów, które w tym roku staną się oficjalnymi kartkami świątecznymi miasta. Zwycięskie prace zostaną zeskanowane i wydrukowane. Kartki wraz z życzeniami od przewodniczącego Rady Miasta, burmistrza i mieszkańców Mławy trafią do instytucji, organizacji i partnerów miasta w kraju i za granicą. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie mławskich szkół podstawowych. Najpierw każda placówka wybierze maksymalnie 30 prac, następnie komisja konkursowa wskaże 8 zwycięskich projektów. Kartki można przygotować dowolną techniką plastyczną, muszą mieć płaską formę i format nie większy niż A3. Na każdej powinien znaleźć się element nawiązujący do Mławy. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym można dostarczać do Mławskiego Ratusza do 10 listopada. Można je również przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Mława z dopiskiem Świąteczna kartka od burmistrza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 7,99 oraz olej Oleo 900 ml 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 7 października w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju. Z zatrzymaniem paszportu.
2: Dawid K. nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji, robią tego typu rzeczy.
2: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
5: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
2: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 83 grosze, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
6: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
2: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał, o czym teraz Przemysław Pozowski.
8: W pierwszym secie Świątek grała niemal bezbłędnie i w 38 minut wygrała go 6-1. W drugiej partii 19-letnia Iwa Jowicz, która zajmuje teraz 13 miejsce w rankingu WTA, postawiła się mocniej. No i prawie godzinę trwała ta druga partia, ostatecznie wygrana przez Igę Świątek 6-3. 28 winerów, mniej niewymuszonych błędów niż rywalka, to zdecydowało o zwycięstwie, natomiast o półfinał Świątek zagra w piątek i tu niespodzianka z Elise Mertens, która w nieco ponad godzinę 6-3, 6-3 pokonała Coco Gauff.
7: W Pekinie nie gra już Maja Chwalińska, najpierw odpadła z singla, a dziś w drugiej rundzie debla razem z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały z najwyżej rozstawionymi Czeszką Katariną Siniakową i Chinką Shuai Zhang 2-6, 1-6. Panowie rozpoczęli turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. Kamil Majszak w pierwszej rundzie spędził na korcie aż 3 godziny i 12 minut. Niestety przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6, 6-7, 6-7. Zgrupowanie opuścił przedwcześnie, dzięki czemu zdążył na mecz ligowy. Robert Lewandowski niewiele ponad dobę po meczu Polaków z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów, w którym go zabrakło, wszedł na boisko w 76 minucie meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps i nawet zaliczył asystę, a jego drużyna wygrała 3-1. Wracając do naszej kadry, słabe wyniki w Lidze Narodów sprawiły, że Polska spadła o jedną pozycję w najnowszym rankingu FIFA. Zajmujemy aktualnie 37 miejsce, a wyprzedziła nas Szwecja, która ma na koncie 10 punktów w naszej grupie i m.in. zwycięstwo z naszą reprezentacją 3-1. W czołowej czwórce nie zaszły zmiany, prowadzi mistrz świata Hiszpania przed wicemistrzem Argentyną, Francją oraz Anglią. Na piąte miejsce miejsce z siódmego awansowała Portugalia. I jeszcze judo, choć dobrych wieści nie ma. Angelika Szymańska odpadła w drugiej rundzie Mistrzostw Świata w Baku, przegrywając już pierwszą walkę w turnieju. Szymańska to liderka naszej kadry, wicemistrzyni świata sprzed 2 lat.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam serdecznie, dr Michał Dzimira. Dzisiaj kolejna część dotycząca bolszewików w Lidzbarku. 17 sierpnia 1920 roku w Jabłonowie Pomorskim utworzono specjalną grupę operacyjną pod dowództwem pułkownika Witolda Aleksandrowicza. Składała się ona z pomorskich i wielkopolskich oddziałów i miała za zadanie wyparcie bolszewików z Pomorza. Liczyła ponad 2200 bagnetów, 640 szabel, 30 CKM-ów i 14 dział. Największą jednostką kawaleryjską był 215 Ochotniczy Pułk Ułanów, liczący 550 szabel. Dowódca grupy mógł liczyć na wsparcie pociągu pancernego Wilk, wyposażonego w 2 działa i 30 CKM-ów. Jego załogę stanowiło 2 oficerów i 150 żołnierzy. 18 sierpnia 1920 roku rozpoczął się bój o Brodnicę. Walki trwały niemal przez cały dzień aż do godzin wieczornych, kiedy to wojsko polskie wkroczyło do miasta. Bitwa ta miała doniosłe znaczenie. Odrzucono wojska bolszewickie z korytarza pomorskiego i otrzymano połączenie z armią generała Władysława Sikorskiego. Wiele męstwa w walce wykazał 215 Pułk Ochotniczej Jazdy Wielkopolskiej rotmistrza Ignacego Mielżyńskiego. Bolszewicy po porażkach pod Brodnicą i Golubiem cofali się przez Lidzbark w kierunku Działdowa i w kierunku Rypina. 19 sierpnia 1920 roku grupa operacyjna pułkownika Aleksandrowicza posunęła się w kierunku Lidzbarka. 20 sierpnia 1920 roku wojska polskie zajęły miasto. W Lidzbarku 215 Pułk Jazdy Wielkopolskiej otrzymał 100 koni z kompletnym rzędem z Poznania. Mieszkańców ogarnął entuzjazm spowodowany również wieściami o zwycięstwie Polaków w Bitwie Warszawskiej, tzw. Cudzie nad Wisłą. Sam Józef Piłsudski zapisał, że w historii Bitwy Warszawskiej zastanowić musi każdego dziwna, nieoczekiwana i tak nagła zmiana ról obu stron walczących. Zwyciężony zostaje zwycięzcą, zwycięzca zwyciężonym w jakieś parę dni. Nastąpił całkowity odwrót wojsk sowieckich. Wielu żołnierzy uciekało w zupełnym bezładzie w kierunku wschodnim. Wielu dostało się do niewoli. W Działdowie rozbrojono i internowano 4000 żołnierzy sowieckich. Swój udział w walkach z bolszewikami miała również stacjonująca w okolicy Jabłonowa Lidzbarska Straż Obywatelska. Włączono ją wówczas do Ochotniczego Pułku Jazdy Wielkopolskiej Grupy Operacyjnej rotmistrza Mielżyńskiego. Lidzbarzacy strzegli toru kolejowego Jabłonowo-Książki oraz odcinek Góraliki-Grale, skąd posuwali się zgodnie z rozkazem w kierunku Mroczna. 20 sierpnia 1920 roku w okolicy tej miejscowości doszło do krótkiej wymiany ognia z bolszewikami. Wojska nieprzyjacielskie uciekły w kierunku Wlewska. Zdobyto wiele wozów i koni zarekwirowanych przez bolszewików rolnikom z okolicy Mroczna, jedną maszynówkę, kilkanaście karabinów, około 50 tysięcy ładunków, kilkunastu jeńców i granaty ręczne. Całą tą zdobycz przekazano wojskom regularnym pod dowództwem majora Henryka Lutomskiego. 20 sierpnia 1920 roku Straż Obywatelska około godziny 11 wkroczyła do Lidzbarka. Od razu przystąpiono do odbudowy uszkodzonego przez bolszewików mostu kolejowego nad rzeką Wel. Był on kluczowy dla transportu kolejowego na linii Brodnica-Lidzbark-Działdowo. Jeszcze tego samego dnia przy pomocy całego obywatelstwa i miejscowych fachowców most został doprowadzony do możliwego stanu.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Rolniku, ruszył nabór ARMIR na fotowoltaikę, magazyny energii i termomodernizację. Wnioski można składać tylko do 3 listopada. Dofinansowanie wynosi nawet 65%, do 400 tysięcy złotych pomocy. Fototechnologii przygotuje wniosek, zaprojektuje instalację i poprowadzi Cię od wniosku po rozliczenie dotacji. Zadzwoń 538 308 925. Fototechnologii, Mława Zachodnia 16A.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Aisha, écoute-moi.
1: Minęła godzina 18:30.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Pijany Gruzin zaczepiał dziewczynki. Niebezpieczna sytuacja w Mławie. Posterunek w Zawidzu Kościelnym, budynek po termomodernizacji. Nowa świetlica w Budach Matusach. Pierwszy etap na finiszu. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Niepokojące zdarzenie przy ulicy Dworcowej w Mławie. Wracające ze szkoły dzieci zostały zaczepione przez kierowcę Opla. Z ich relacji, przekazanej rodzicom, wynika, że mężczyzna miał proponować podwiezienie i namawiać je, żeby wsiadły do samochodu. Dzieci odmówiły. Sytuację zauważył przejeżdżający kierowca, który zatrzymał się i zainteresował tym, co się dzieje. Jak relacjonuje ojciec dwóch dziewczynek, dzieci poczuły się zagrożone.
4: Wołał je natarczywie do tego samochodu. Jak one dawały kroka do przodu, no to on tam podjeżdżał dalej pod nie. No i ta sytuacja była na tyle alarmująca, że zwróciła uwagę człowieka, który przejeżdżał. Młodego chłopaka z narzeczoną. No i ten chłopaczek spytał dziewczynek, czy wszystko w porządku. One powiedziały, że nie, że on nas chce zabrać do samochodu, że nas woła, tutaj podjeżdża pod nas.
3: Na miejsce wezwana została policja. Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość kierowcy i miejsce jego pobytu. Anna Pawłowska z mławskiej policji potwierdza, że zatrzymany to 51-letni obywatel Gruzji.
5: Ta reakcja pozwoliła interweniującym policjantom na szybkie ustalenie tożsamości mężczyzny oraz jego miejsca zamieszkania. Został zatrzymany chwilę później w mieszkaniu na pobliskim osiedlu. W chwili zatrzymania miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
3: 51-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu grzywna oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Równolegle prowadzone są czynności w sprawie jego wydalenia z Polski. Zajmuje się nimi Straż Graniczna. Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest rozmowa z dziećmi o bezpieczeństwie i właściwa reakcja na zaobserwowane zagrożenie. Zakończyła się termomodernizacja posterunku policji w Zawidzu Kościelnym. Budynek został odebrany po remoncie i jest już gotowy do użytkowania. W ramach inwestycji wymieniono okna i drzwi oraz docieplono budynek. Prace mają przełożyć się nie tylko na jego wygląd, ale również na niższe koszty utrzymania. Obiekt należy do gminy Zawidz, informuje wójt Kamil Różański.
6: Myślę, że realizacja pozwoli, żeby zyskał nową jakość, a przede wszystkim też oszczędzi nam koszty utrzymania, jeśli chodzi o ciepło.
3: Koszt inwestycji nie przekroczył 160 tysięcy złotych. Termomodernizacja poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy, uważa wójt.
6: Policjanci są zadowoleni, też rozmawiałem z panem komendantem powiatowym policji. Też cieszy się, że ten budynek będzie dużo lepiej wyglądał. Dodatkowo też chcemy wymienić ogrodzenie wokół posterunku policji, żeby już całościowo ten budynek i otoczenie jego było odpowiednie.
3: Z budynku już korzystają zawidzcy policjanci. Budowa świetlicy w Budach Matusach w gminie Radzanów jest coraz bardziej zaawansowana. Pierwszy etap inwestycji ma zakończyć się w najbliższych tygodniach, a cały obiekt ma być gotowy w przyszłym roku. Koszt budowy po przetargu to około 1 000 000 zł. Ze względu na skalę wydatków gmina zdecydowała się rozłożyć inwestycje na 2 etapy, mówi wójt gminy Radzanów Przemysław Pakuszewski.
7: Podzieliliśmy to na 2 etapy, bo przy tych dzisiejszych środkach, które można pozyskać, niestety są nadal małe. Bo to świetlica około 1 000 000 zł wyszło po przetargu. Także cieszymy się, że w ogóle dostaliśmy ponad 200 tysięcy od województwa mazowieckiego, czyli z Urzędu Marszałkowskiego.
3: W pierwszym etapie świetlica ma osiągnąć stan surowy zamknięty. Ten zakres robót jest już na ukończeniu, dodaje wójt.
7: Dach, okna, drzwi i elektryka, a w następnym roku byśmy to chcieli skończyć też jak najszybciej. Liczymy też na wsparcie. Być może, że jakieś inne jeszcze będą programy, z których będziemy mogli trochę więcej środków uzyskać.
3: Nowa świetlica ma służyć mieszkańcom Bud Matus jako miejsce spotkań, lokalnych wydarzeń i działalności społecznej. I sport. Mikołaj Kawecki z Żuromina został mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi leżąc. Podczas zawodów w Katowicach ustanowił również 2 rekordy świata. To kolejny duży sukces sportowca, który na co dzień jest uczniem zespołu szkół techniczno-zawodowych imienia Jana Pawła II w Żurominie. W przygotowaniach zawodnika wspierają trener, szkoła, samorząd powiatu żuromińskiego, lokalni sponsorzy, a także rodzina i kibice.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza.
1: Mail info@kowkot.pl. Kowkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie.

0: Kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Z pola prosto do Wipaszu. Skup mokrej kukurydzy w Mławie przy ulicy Płockiej 93, tuż przy McDonaldzie. Szybko, sprawnie i wygodnie. Zadzwoń 669 994 471. 669 994 471.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Łażak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Tu Radio 7. Brawo!

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku, pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły. Tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju.
3: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie Zdrój Górne i 2 przystankami w mieście.
2: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
3: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
2: Jastrzębie Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
4: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
2: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do Bośni i Hercegowiny z reprezentacją nie poleciał, ale w klubie w USA zagrał kapitan naszej piłkarskiej kadry Robert Lewandowski. Nieco ponad 24 godziny po meczu w Zenicy, w którym nie mógł wystąpić przez żółte kartki, pojawił się na boisku w meczu Chicago Fire i nawet zaliczył asystę. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
6: Kilkanaście minut na boisku, asysta i serdeczne przywitanie z dawnym kolegą z Bayernu Tomasem Müllerem. Robert Lewandowski wrócił do USA i zagrał w lidze dzień po meczu kadry z Bośnią, który opuścił przez kartki. W Zenicy lewego na boisku brakowało, przyznawał po meczu pełniący funkcję kapitana Piotr Zieliński.
7: Lewy to wybitna postać, jeden z najlepszych napastników w historii. Tego człowieka na pewno brakuje.
6: Tyle, że Lewy mógł do Bośni polecieć, by pokazać, że w ważnych momentach jest z drużyną, nawet gdy nie może zagrać. A problemem kadry Jana Urbana jest właśnie brak poczucia wspólnoty, uważa były reprezentant Artur Wichniarek.
8: Nie mamy zespołu i do tego jest selekcjoner, który musi tym zawodnikom w końcu uświadomić, że tak samo jak w klubie poświęcają wszystko, tak muszą poświęcić wszystko w koszulce z orłem na piersi.
6: Kolejne mecze nasza kadra zagra w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją.
5: Elisa Mertens będzie rywalką Igi Świątek w piątkowym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwejowicz do 1-3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała. Hitowe starcie w Kielcach Industria w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra dzisiaj z Magdeburgiem. To najwyższa europejska półka, mówi trener mistrzów Polski Krzysztof Lijewski.
9: Wolny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, których reprezentują.
5: Mecz w Kielcach o 20:45. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet na kolarskich mistrzostwach Europy w miejscowości Saint-Cours pod Lublaną. Tytuł obroniła Szwajcarka Marlen Reusser, a wśród mężczyzn triumfował reprezentant gospodarzy Primoz Roglic. Michał Kwiatkowski był 24.
2: Mieszkańcy Małopolski, Podkarpacia i Śląska mogą liczyć na więcej przejaśnień. Temperatura od 21 do 22 stopni w tych regionach. W centrum nadal ciepło, choć pojawi się trochę więcej chmur, a na północy i na zachodzie niebo mocno pokryte chmurami, miejscami może padać.
10: Radio 7.
11: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop, bez gadania.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Jest godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
4: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
3: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
5: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizacje, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
3: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
2: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
7: Czyli te rany nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
6: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
2: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
8: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
2: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z koziej przełęczy, a wczoraj po upadku z zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
9: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
2: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie. Jutro na zachodzie Polski i na północy pojawi się już trochę prawdziwej jesieni, czyli deszczowe chmury. No i trochę z nich popada. Możliwe także przelotne opady deszczu na południu Polski. Za to ciepło cały czas. Około 19 stopni na północy Polski, w centrum i na południu nawet 24 stopni.